Kiedy wyjeżdżałem z Polski wiele lat temu, nie przypuszczałem, że wrócę w takich okolicznościach. Najpierw mieszkałem w Korei Południowej i Chinach. Później osiedliłem się na dobre na Tajwanie, gdzie razem z żoną Shuar założyliśmy tajwańsko-polską rodzinę. Tajwan stał się moim domem. Aż w 2021 roku wszystko się zmieniło. Mój ojciec zaczął gorzej się czuć, więc razem z dziećmi przyjechaliśmy do Polski. Początkowo myślałem, że to tylko krótka przerwa, obowiązek wobec rodziny. Nie sądziłem, że będzie to początek zupełnie nowej drogi.

0: wkrótce po naszym powrocie wybuchła wojna na Ukrainie. Długo się nie zastanawialiśmy i zebraliśmy wszystko, co mieliśmy w domu i zawieźliśmy na miejsce zbiórki darów dla uchodźców. Pamiętam obrazy ludzi uciekających przed rosyjską inwazją. Matki z dziećmi, starsze osoby zagubieni, przestraszeni. Zastanawiałem się, co by było, gdyby to moja żona i dzieci musiały uciekać. Ta myśl nie dawała mi spokoju. Wtedy przypomniałem sobie o CIDZI, tajwańskiej organizacji, o której często opowiadała mi żona. Zadzwoniliśmy. Tylko tyle. Jeden telefon. Już 5 dni po tym telefonie zaczęliśmy rozdawać żywność, środki higieniczne, pieluchy. Wszystko, co mogło choć trochę ulżyć tym ludziom. Pamiętam, byłem wtedy po kontuzji kolana. Każdy krok sprawiał ból, ale nie mogłem się zatrzymać. W głowie miałem ciągle jedną myśl. Jeśli teraz usiądę, ktoś może zostać bez pomocy. Żona cały czas mnie wspierała i wiara w sens tego, co robimy, dawała nam obojgu siłę. Całą rodziną polecieliśmy na Tajwan. Tym razem nie już jako mieszkańcy, ale jako ktoś, kto chce służyć innym. Mieliśmy szczęście spotkać mistrzynię Cheng Yen, założycielkę CIDZI. To spotkanie zostawiło we mnie coś trwałego. Spokój bijący od niej, a jednocześnie głęboka determinacja. Spotkanie to sprawiło, że zdecydowaliśmy się dołączyć do CIDZI pod skrzydłami mistrzyni Cheng Yen i zaangażować się w działalność organizacji na poważnie. Nie była to symboliczna decyzja, ale traktowaliśmy ją jako konkretne zobowiązanie do działania. Kiedy zakończyliśmy pierwszy etap pomocy doraźnej, skupiliśmy się na wsparciu długofalowym. W Poznaniu powstało Centrum CIDZI. Zaczęliśmy organizować kursy języka polskiego, szkolenia zawodowe, pomagaliśmy uchodźcom odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Niektórzy z nich sami zostali wolontariuszami i pomoc zataczała kręgi. Noszę dziś przy sobie koraliki, które otrzymałem od mistrzyni Cheng Yen. To nie tylko cenna pamiątka, ale też przypomnienie mojego zobowiązania, by dalej pomagać niezależnie od okoliczności. Czasem wracam myślami do tamtego pierwszego telefonu do CIDZI. Nie wiedziałem wtedy, co uruchomi ta decyzja. Chciałem po prostu pomóc. Dziś, jako Polak, dzień z Tajwanu i wolontariusz CIDZI, wiem, że żaden powrót nie jest prosty. A czasem to właśnie nieplanowane drogi okazują się tymi najważniejszymi. A uchodźcy? Wielu z nich nie potrzebuje już naszej pomocy. Są naszymi sąsiadami, przyjaciółmi, wolontariuszami.
1: You are like giving a big support and hugs to all Ukrainians.
0: Patrząc, jak budują życie od nowa, wiem, że to dopiero początek.